Znanosće, nasz poskyt socjalnych seczach i żo wuladali, nowosće we wobrazach Unrika, a moczerawsze o tute nasze powiedzcze na naszej internetnej, kajstejś Facebookowej a Instagramowej stronie wuladacze, na przykład impresje bądźelniczo zariadowania małym wielkowie, czyjś jest o sotroni szek za zanierowanie domskich przepodał. Dalej mamy wizotyś highlighty. Dysac 24. budyckiego nalecza za was przygotowane. Poladniemy też jeszcze raz na Nysowy Filmowy Festiwal, a na prynie mieje metanie Budyszynie. A nic naposled też do Lubniowa, gdzie już buchu konce dnia jutrone spiewaki za swoją wosebitu drastu poczeszczenę. Wobladajcie się, je tola rady raz nasze powieszcze we wobrazach, każ praje na internecie, na Instagramie a Facebooku, a wizotejś w naszej app MDR Serbia. Wiele wesela wam przyjął.

0: Zbožone bytje lohko, gdyż słyszysz najlepszą serbską hudźbu. A tu mamy też w drugiej godzinie za was Zbożona Białszec nam na przykład zaspiewa.
1: Maria dziedo zariada
0: do zyczulców też znajecie na kowie powieży. A też Matias Kisling nam krótko ponad po siedmich zaspiewa. Sławne mjena tu już w serbskim rozwoju, a też tutaj mjeno jest sławne przyjrzone zpiewa Rika Ed Sheeran, 9 minut po 6.

0: Dženca so zavieste jižo nikotrem družkam vose zapletu, šako je juce na bože čevo potom procesionach uladame, mode holce, rožojtech bantach. Skelko džilo družča drasta v obsteji je češko prajič, vosebje jelizo, kujždu jeličku sobu ličiš, dženca pak chceme si jednu vosebitošč družče drasta dokvarnišo obladač, a to je sačk, tuta parličkova debjenka, kotruž družka vokuvo šije a na ruči nose. Lydia Mačijova je vopytała vokec svojbu pozdecach, tam so jižo štvorte generácii sačky tykaja.
1: Myszki płynne z małymi paliczkami, biewe, przewidne, złote a slibone. W uczynie 40-letny Szymon Woko z wielkiej kisty. Jeszcze ma w tutych dość a na dość ze zawostajenstwa dżida.
2: Przez ty samusu. Wod nasza dżida jeszcze. To są to niedziewe jablonice nakupowali, tam masz niekiejkie paliczko fabryki, które jeszcze czynia.
1: Paliczki są z pomocą muliczki i jeliczki, a sznurki na saczk tykają. Szymon Woko pójda. Remyselnik ma wiele koniku. Saczki tykanie je wodzida przełzał.
2: To nie opana z jodlika boli. Ja z niego, gdy się małki boli, Szymon ją przecież przyladał do czynią. Pan każdy tydzień skoro jen saczk natykał.
1: Saczk tykać 8 godzin w obdzień, a po spochy, kaj się wunto czynił, dodre przewele ludzi nie doczyni. Tutu z czerpność się nuczk Szymon Woko zdziedził, ale pola nie oso hobby przez niekotre miesacy czynia, a czyni to skiery nieprawidłownie.
2: Also po nas to prawda bydlk lita, pół lita znano.
1: Pokaza hotowej saczkaj na blidze. Jeden z studiów je jeho dżuka Milena Woket sama za siebie tykowa. W prynim letniku jestem započała.
3: Hej za dróżku jen rady widzi po saczku takie zelene, różojte, hajo widzicu taki krótki sacz, to za małke dróżki, pondała jo taki wulki sacz też, kiś mamo ty jako przedwołu tam na tym rubiszku, to tak rec te Miritko za to.
1: Fat, na którym się z pisaką Miritko za saczk namalowane, je wodzida. Saczk by nie do symbol za bo, a toż runia pieniężni sznurje. Čím nádrobnýšo vude bene sačk, čím rejnší.
2: Jen to pom bude za po začuču činí. No napríklad máte 28 cm na jednu nitku navlečeš a pon jen započe ze sťomi. Pomôže jen tu mosto tej sa vnúc zaplešť. No jen čece týka nerovnú ličbu. A pom všetce zase všetce središ čo čo. To je všetce dále činíš tak. To nešť máš ten sačko máte pon.
1: Klinči komplikované. A dež so dolara zaličíš, z paličkami, Szymon Woko pokaza nikotre za počatki.
2: Hej, to są z počatki, kojež nie są so tak prawe wadli, to są so zivali, to są, musimy so trudę spotwali, ka, mo wszystko cimy w rynkach, a pan to nie jest so cele szlachciło, a to ja raczej szko. Zmylki, ale najwyższe, że to uprawdzie, pan zas wad proć. Trudę, ale ty cele jednore wadryzam, so i nie tra kojże rynk zas tak proczoić. Heute najlepsze są pan do saczku szafli.
1: A na tute saczki są z prawom hodzi. Doniż so hotowy saczk na drużce zboli, jeduś doj puć. Za Milenu pak je to najrzęcza zabawa, kiś je jej nan Szymon Woko nauczył.
0: Lydia Mačijova je z vokec svojbe pozdecach rozpravjava, že ješi nan a džoka jako hobby sačky za družky tykataj. A dodam ješče, taký sačk s pačokami, no pšelšo drohotne. Pala švalče narodných drastov Petre Kupcene je pači kompletne sačk, kelkož viem, okolo 300 euro. Jednače menšinu, pana po sedmich je.

0: uradusy.
1: Doryczne okuczyka, sem to narieczał. 12 euro zastupa za Kölnsku Dachansku Cirke od 1. Julia. Ja przydam, prynemu komiku se myslach, puh, to je szwarne. A potom sem so praszał, što poprawom drugich sławnych katedralach za zastupwaczysz. Ale w Kölnie maja rabnieczko. W Sagrada Familia w Barcelonie płaci normalny ticket aktualnie znamieńcza 26 euro. W St. Paul's Cathedral w Londonie przeliczenie niedzie 1,30 euro. A gdyż chce się tam w Londonie w Westminster Abbey raz obladować, to jest samo niedom niedzie 36 euro los. Adria, najsławniejsza katedrala świata, Notre Dame, Paryżu, ta je porno tomu dale damotnie przystupna. Czesacz mięczino, do napuła smichie.

przeczelio domizny a kultury nie swacić wam przeproszu ja na woblubowane zromane spiewanie ludowych piesnów dżęca nie swaczanskim rodze. Zapoczejo wieczo sedmich. Wieselić możecie so jako oszczo na kury ze Żidzino, Czono Kumca, a na żynski kur z Rakec. Dalszy termin z tej dżęca w sredu zapisany na naszym kalendrze a tun rzeka Gmeńska Rada Trzebin. Wieczor sedmich do mnie tłorstwo. W Dziewinie so potem Gmieńska Rada Juce skadżuje sam z tym czasu, wieczor sedmich, tam Dziewinie poniowie w oborie. Piatk koncertuje szulorio budyskie w okresnie uczmieje szule, tu budyżnie niemsko-sarbskim ludowym dziwadle na wolnym jewiszczu, a pokazaja, co su takle szo lituszym szulskim lecze naukli, z początk koncerta piatk wieczor budzie w sedmich. A to runia piatk się proszeni w odsiochiżo na dworowy zwiedzień do Serbskiego Muzea Koczebusu. Krótki przednosz rozłożuje tam najpierw stawizny mudroczyszcza, potem przedstawia się wszelakie mustry rozdzielnych trastowych regionów, a dalej z aktualnymi pospytami tutun staru techniku zdziarzeć. Po przednoszku może się takie osobite dzieła potem małej ustajence obladać, a też wytestować, a zariadowanie się też hudźmnie w obróbi od skupiny Jakie Schwarz. A last but not least też w oczylny derymecze je tam koczebusu piatk postarane. Jeli macie jeszcze dalsze terminy za bliższy, albo też dalszy przychod, zdzielcie je nam rady, a potem zapisamy je do naszego kalendra. Z tym minutko 12 minut ponad po 8, 7 godzin 42, podamy się nietko z Anna Marią Brecznadorec z radością do żywienia.

0: Z radością je prawe hesło, tak małe kajszczone komcje. Ludność Wales'a je przyjrzyjem przeco agilna, przeco za tam nieszto stała, kajże to też Diana Fryczec-Grymichowa minienu niedzielu zasa zbyszczyła.
1: Mi w wiecie, gdy jeszcze przez skubice córku nas mio kotec Brożyn. A jako z dybkom na wieczor peczych, na wiesnej cyrkwi odzwoni, zaklincza prynia musicalowa melodia. Wiesny kurs czarnego kumca, wiesze nas zbiwanie przy Brożni przeprosył. Jetzt hat 60 Wobbelerio je na Programm pod hovem nebium přikvatało šako. Bische to tež vosebit na večer praj Sabrina Wagnerova, kiž sam se vuknie, a se svova k pomoci na cedlu napisa.
2: Intermezzo müsme, naš kor v čornom kromsu je nove mjeno dostal.
1: Zoni bychu hostčo jenoš po boku stali, ale tež sobu spivač moli, su spivario a spivaki vosebite spivne zešivki vudžilili. Ale nic jenoš proste cedle. V zešivkarste je ruke kuždemu spivi tež dodatne informacije, kaž napšikvat štuje komponist, tekst ve originalni reči, dežbi prevožk, abo debu spivk prinimu razi naspomnjene. Z lubosću vuotovana zbirka biše překvapjenka za vočko. Překvapjenka biše te široki repertuar. Za publikum biše to kovo jezba přes ludove spive, moderne korove kompozicije a domizniske zinke. Nazonita dirigentka Kerstin Liderowa, samo kur a hostči derje romadze zvěst, tak zo zaklinčachu nimale hodinu na vuhonje kotec božnje na šelakoriše melodie.
2: Naš kur zdej za hupčnu, nohotnosť, zromadnosť a veselo na tom.
1: Z leta 1966 so hižo vevsi spiva, jako biše so tedy kur jako cirkvinský kur založil. A nitko, když spiva s novým jenom, intermezzo, so zavisče hižče 60 let přidruží.
0: Hej, přikleske se čorno komčanski kor zaslužil tak Jana Fryczec-Grymichowa, kiž rozpravjava v nedzielnym koncerče, kiž bie z dobom, spilne večer. A spilne se spilom, že tu dale, s doktorom Paste.

Dr. Taste zbiewa, so prasza je to żno, było szo, ja praju nie. Mamy nie dom jeszcze nawożne słowo, a potem jeszcze cywu hodzinu, tu iż żaden strach. Don't worry, gajś zbiewa Leoninietko, bo są do was mich.

0: Dženca so zavieščo hižo. Nekotrom družkam vose zapletu, šako je juce, na bože čevo procesio nachvuladame. Mode holce, rožojtych bantach. Skelko dželo družča drasta v obsteji, je češko prajič, vosebje je lizo, kujždu jeličku soboličiš, Dženca pak chceme se jednu vosebitošť družče drasty rastokvanišo obladač. A to je sačk, tuta parličková debienka, kotruž družka vokovo šije a narudži nose. Lydia Mačiova je vopytała wokec swojbu pozdecach. Tam są iżo czwartej generacji sački tykaja.
1: Myszki płne z małymi paliczkami, biewe, przewidne, złote a slibone. W uczynie 44-letny Szyman Woko z wielkiej kisty. Jeszcze ma w tutych dość a na dość ze zawostajenstwa dżeda.
2: Przez ty samusu. Nasza dżeda jeszcze. Te są to niedziewe jablonice nakupali, tam masz niekakie paliczko fabryki, otoż to jeszcze czynia.
1: Paliczki są z pomocą muliczki i jeliczki, a sznurki na saczk tykają. Szyman Woko pójda. Remyselnik ma wiele koniku. Saczki tykanie je w oczy do przełza.
2: Tu nie opana z jodlika boli. Jasne, gdy się małki boli, sem ja jom šetce pšila davka in dotino. Pon kuži tičin skoro jen sačk natikal.
1: Sačk tikač 8 hodin v občin, a pospohi, kaj še vun dočinil, to drepše vele ljudi ne dočini. Tuto sčerpnošče nučk Szyman Woko zdjedil, ale pola njeho so hobi přes nekotre mesace činje a čini to skire nepravit vunje.
2: Also po nas to prede bedlik leta, pol leta znano.
1: Pokaza hotovej sačkaj nabliže. Jeden studiju je jeho džuka Milena Woket sama za sebe tykova. V prvnim letniku jestem započala.
3: Za družku jen rade vidi po sačku take zelene, rožojte. Hajo vidi čo taki krutki sač, to za malke družki. Ponda jo taki vulki sač tež, kiš mamo te jako předvohu tam na tem rubišku. To je tak rec te meritko za to.
1: Fat, na kotrem še je spisako meritko za sačk namalovane, je vodžeda. Sačk bi nedel symbol za bohatoš, unja penežni šnurje. Čim nadrobnišo vude bene sačk, čim renči.
2: Jen to pom bude za po začuču čini. Napravljamo te 28 cm na eno nitku navlečeš, a pon jen započe z sjomi. Pomožen tu mosto te so vnuc zaplešť. No jen čece tika nerovnu ličbu. A pom šece zac pšeste središ čo džo. To je šece dale činiš tak, to nešť maš ten sačko mate pon.
1: Klinči komplikovane, a dež so dolara zaličiš, z paličkami, Szyman Woko pokaza nikotre za počatki.
2: Hej, to są z počatki, kojež nie są so tak prawe wadli, to są so zivali, to są, musimy so trudę spotwali, ka, mo šesko čime w rinkach, a pan to nie so celé šlachtivo, a to je radšeško. Zmielki, ale najúšišo je to opravdu, pan zas wad proč. Trudia, ty celé jednore wadrizam, so je netra kojže rink zas tak pročo jíč. Heute najlepsze są ponad saczko szafli.
1: A na tute saczki są z prawom hodzi. Donisz so hotowy saczk na drużce zboli, jeduś doj puć. Za Milenu pak je to najręcza zabawa, kiż je jej nan Szyman Woko nawuczył.
0: Lydia Mačiova je z wokec swojby pozdecach rozprawiała, że nan a dżołka jako hobby saczki za drużki tykataj. A dodam jeszcze, taki sačk s pačokami je přeušod rodne. Poláš valče narovnoch drastov Petre Kupcenie pači kompletne sačk, kelkož vieme, nekak 300 euro. Džesač menšinu po napodživečich je.

Rest war Lita der Wartesatz, Schäscha der Wartesatz, ja, Serska. Könntest du genia, so na der Rest woven Sivijinju, Sersku der Rest wo usnamenili. Kak ja to było? To słyszę o naszym aktualnym Szynowsku. Za nowe studium ceptarstwa za Serskorec na Technickiej Uniwersytecie Chyszybus z Wykomaru pytają docentku albo docenta, co około upisania z Gniożarzyńca Planas. A poglednią z wami tekości do nowego udasza naszego serskiego czyżynika Nowy Casnek. Co myślimy, aż się zasi upłasi o westaś przy radiu?

Nowe studium des zachopiejszne technickiej uniwersyjsze chyszybos z wykomorą, a to we przyjducym zymskim semestrze 2006-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-2007-
Na webbotze Universite namakajo schon miastem upisanje miestna za docenta abo docentku zeptarku abo zeptaria pytaju potakem kytorysz abo kytorasze dej paktek byś akademiski sobużywaszer abo sobużywaszerka a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania a uszczy wiele wiedzy. Serski de win abo wina metz na niwuje cijaden a teke dery nimski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniastrz didaktiske kompetence. Dalszne informacje namakajo szo na webboce Uniwersite. Serska profesura desy tek uszczy upisasz, gaż buża tak daloko dajome wam to zaucasa kwestrzy.

Жінця є світовий жін колесування, собі шака ветнас, така-така, пші самим кужди жін колесую, або рад готую уліт з колесом. Що ви літоса перлабили на тому міщанськім колесуванню? Є то весібна акція з цілом ніцо ове міще за колесарію дойшпіш на проблеми показаш. Акція є літоса южо закінцена, але нова еп доволіо нінто тек звенка цаса того ubežovania svoje ture za sebe skvadováš a kilometare lícíš. A v tom leše jo se ráživo do nejntejšné rekorde přeúšiš. Lícba kolesáriu jo byla väčša ako do toho a také lícba nakolesovaných kilometáriu. Také serský tým, to sú serské kolesárie, jo veľkým derie v Treznu, spešnáščo aktívne kolesujúcimi sú navieršeli uši či tisac kilometrů a jsou se na jeden a stožastem místně placírovali. Druhé kupky jsou měli uši 200 lůží, protože měl to južo dobrý rezultat. Předné místno je dobu tým Max Steinbeck gymnáziuma ze uši 7 a 5 žase tisac kilometrů. Tým Dolnosarské gymnázium je na šestém místě. Tým Serské kolesárie, co přijdeci leto zase podlebeš, tam je každý rád vítane sobu kolesováš. Jo, to je byla ta informace za kolesárie. Dalšně sledují net našich pověstčách.

Thema naše muzike tyženia jo ten raz darjenje abo byš obdarjone. Obdarjona nimska rock'n'roll band The Silverettes jo se sledne leto zvaživa do vesebnega projekta. Na ich albumje Silverettes Go International spivaju na stirnaščo titelach ve stirnaščo recach. Jaden titel jo vod kultovie Čechoslovakske kupky Olympics, titel Talk of Biva, Jużo Szogroni, dajmy wiedzy w twoje lubości. Ten pszały dar, ten jo pak dostał komponist Talk of Biva, a rokowy gitarist Peter Janda, z uszy 8-10 letami, a skoro 6-10 let po wezjawieniu oryginalnego titela grają na tom nowym nagrawaniu ekskwizitne gitarowe solo.

Copa in sobe turnier jinsa na garach nio do vede padnu akos takare nigroni copa riega nisus cokora. Miastrem drugi raz taki serski copa in sobe turnier za ugnico a ugniko vet mejo, kytorisio mustva serski copa rio gromaže organizirovamo s recnem centrumom Vitaj hove misče finansielnje turnier spechujo za vožba za serski lud. Za švicanje jo było żynca zajcza na pożasy szych. W slednym lesie susy jano witaj szule obżelili, letosa susy mogali szykne szule ze serskie ucbu obżelić. Każde mustwo dostanio ako dar profiowe kopańcowe balo, a na cestrzenie do Byszario wycakuju gestia grajaria mustwa energie chyszebos. Które szule susy obżelili, kto jo do Byszar? Jo obszarze przyszedł gość, grajar Łużyckiego Mustwa Energii Rzeszowóz, to słyszysz o Wicze w naszym programie.

Nowe studium des Zachopiechna Technickiej Uniwersyjny Chrzebos zwykomoro, a to we przyjdućem zimskim semestrze 2006-2007 we zwym komorowie, jo to studium serskiego ceptarstwa za zakładną szulu. Na webpodce uniwersyte namakają się miastem upisanie miestna za docenta albo docentku, ceptarku albo ceptaria pytaju pod takim kytorysz, albo kytorysz idei praktyki bysz akademicki sobużywaszer, albo sobużywaszerka, a ma sobu natwarisz nowe studium. Cytania przygotowasz, przespytowania, a uszczy wiele wiecy. Serski idei win, albo wina mec na niwuje cijaden, a teke dery niemski pejedasz, mimo tego ma sobu przyniast didaktyjskie kompetencje. Dalszne informacje namakają się na webpodce Uniwersytet Serska profesura, diese Tekeschi upisasz, gasz buża tak daloko, dajome wam to zaucasa kwestii.

Thema nasze muzyki tygodnia, ja ten raz darjenie albo bysz obdarione. Obdariona niemska rock'n'roll band The Silverettes jest sledne lito zwa żywa do wesebnego projekta. Na ich albumie Silverettes Go International spiewają na 14 titelach we 14 rzeczach. Jeden titel ja wird kultowie Czechosłowackie Kupki Olympics, titel Torgo spiewa już o szogroni dajmy wiedzy w twojej ljubości. Ten pszały dar, ten jo pak dostał komponist Torgo spiewa, a rockowy gitarist Peter Janda z uszy 8-10 letami, a skoro 6-10 let po wezjawieniu oryginalnego titela grają na tom nowym nagrawaniu ekskwizytne gitarowe solo.